0: znakove.
1: Mama, te korenice pržgim, pa kavo prestavim.
2: Dobro jutro.

0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Me delata la mirada. Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.